Toll. N. To. Femti. Fem. Null. Syttiseks. Sju. Seks. Femtifem. Fem. Fem. Førtisju. Fire. Sju. Sekstien. Seks. En. Sekstini. Seks. Ni. Sytti. Sju. Null. Sekstiåtte. Seks. Åtte. Tretten. En. Tre. Sekstisju. Seks. Sju. Åttisju. Åtte. Sju. Og telefonen ringer. Det betyr vi sjekker bingo.